nawet genia leś, anciage es. Ty nawet genia leś, ty nawet genia leś, ty nawet genia leś, anciage es.